krewce zgarną, trzeba zejść brać. To moje powszechno, to jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!